0: The Boss.
1: Na začetku je bila beseda in potem je bil hrup. KDVS, KDVS 90,3 MHz, Davis, Kalifornija.
2: 您现在收听的是 KDVS 90.3 FM in Davis.
3: Está escuchando 90.3 KDVS, Davis.